0: Bo dobrych przeczelach i kumplach spiewasz Józef Donat, a nie tylko kajesz przypowiedziany. Powitam Blanku Funcenu tu. Blanka, dobranie.
1: Hej, dobranie wam wszystkim. Za mnohich bieszy to drie, kajesz taki moki dyrdom di, do woniowie wobory so posęcz, sami kreny czyść mieryć, albo jednory samorom hozdziki do zdonka klepać. Do a jeszcze wyle jac mu w rajbiczanskiej szuli na dworze a sportuj hali czera dożywić, a kak tam bie na tych połanc w wikach, w Ralbicach, to słyszy, czy tu w biegu rania. Nimo toho zabieramy so z praszeniom, netko na zimie, gdyż ryby rostu, hać tu te lepe wodkrajemy, abo ze zimie wuerczymy. A nic na koncu poladamy jeszcze raz na jucisze wulatko, czemu so kolegojo mezdrym tak lewinuja, gdyż w tym dżęca biegu rania zonicze.
0: A wie zoka, iż kujde ranie najnowsze pojezdcze, pokiwy za konstydzienia, a iż wiele wiac. Sromiczino, popieci się. Yeah.

A nitko mam dobru powieść z Kumwałda. Tam może zanierowanie w upalenej sportowej hale na tamniejszej wyższej szuli pokroczować. Gmina dostanie za to mianujcy 3,1 milionu euro ze Sakskiego Fonga. To jest frakcja Zelenych w Sakskim Krajnym Sejmie z Dzieliła. Haj hala tam Kumwałdzie bieso februaru 2023 przez wojen Czeszko obszkodziła. Od spoczatka tutoho leta tam zanierowanskie dzieła bieża, w osobie łopczeżne pak je tam ponowienie cichy. Z przydatnymi pieniędzami chcedza zanierowanie nitko zawieścić, a potom też odzamknąć po aktualnym planie. Mowa hala k spoczatki szulskiego leta 2027-2028 zaso za szulski, a to ostrowy sport w Oturicz. No nadzieję mnie to, co po planie tam dalej pobieży. Dalsze pojeźdźcze z naszej kończyny ma Blanka Funcena za 6 mięcinów za was, trójka za je 6 do napu 6. Nitko pak słyszymy najpierw Słowny spiół ze słownego filmu Król Lwów.

0: Złota nazyma, na haj, to na bier znajmniejsza hacz do czerowszego przypodnia, od niedzielę pak ma potem zaso przeczelniejsze być. Bier zdejścia, a samo słończko sa zaso pokaza. No, a przeczelne dny, te wabia nazymnie mnoho ludzi do przyrody, wo sebie do lesa. Ryby zbieracz, w samosocjalnych syczach jest o prawy trend, wubudził tak dała też dzień, a wiace młodych rybiacych fenów, młodych rybiacych influencerów. Po takim tajce ludzio, kiż wuznaja się z najszelakorysimi drużynami rybów, kiż się wieza też rady romadza. A zajmowe je, zopala nich samo nazoniczy fenoja rybów jeszcze niż to przyna wuknu. Najznaczyszy jedrie młody mąż pod mieną Pilz Addicted je on na przykład na Instagramie namakaniu, to je młody mąż z Drieżdżan. A kajka daje to pola was? Chodzi czy wy prawidłownie do rybu?
1: Nie, ja se dam te rybu od suseda przyjeść. Tu radę do rybu chodzi, a ja radę nie.
2: Trudno, hej, hej. Z wieczora do Bużenki w Smeracach.
3: Ja sam była, ale niczok ma nie nankawa. Ja sama żadne listne rybu nie jem. Ja je potam, ja je hotovoščinu, ali ja žene nejem.
4: No, možno smo leca boli, a smo te rijane smože nadešli.
2: Smože, a djenta ponanka je u ovoj časki
4: no, končini. No, ajte, to je tajne, dajke nešto. To je ani nu tebi nike šeradžić.
0: A v? Jedne prašenje, však feno tež išče trošku pači, mjenujce prašenje. Sčeli rib namakali hač, jun potom ze zimje uverčiče, abo tola vodkraječe, abo nemt tak prawie ze zemie wuwerczeć po cywym z koreniu, tak derek aż można wuczanić. Mienienia to nastupają su tajke albo tajke na naszej internetowej stronie, a w naszej app MDR Serbia smy k tomu tu już krótkie napraszowanie zestajili. Po takim łotwasujcie hać z czy typ wodkracz albo z kerje typ ryb ze zemie wuwerczeć. A słyszeli nas tu runie rybace eksperta, smy rady na nas zazwonić, a swoją metodu przeradzić. Blanka jasmy cipnaj.

0: prinjo w obširnu wučbnicu za toto nevšedne instrument. Končny nadšisk za nowotwór cirkwy we wulkich Rydorecach je nimale hotowy. To iż je možno, zo hižo kletu wosrecz leta započnu twarić. To praje zamówite cirkwinsko předsedstwa za nowotwór. Dostanie li woni we prinnim kwartalu 2027 twarsku dolność budysko krajnoradno zariada wostanu we czasowym planie. Starobarokna cirke w Wulkich Rydorecach buwe noc od 4. augusta 2020 zapalerstwa dla zniczyna. To bycho nasze poestcze, kotrzeż namakacze też na naszych stronach internetcze, a w naszej app MDR Serbia.
1: Wiedro.
0: Dżensa wosanie drie przez cu dżin. Pomročeno, deščovaco, dusadusnač dež bude, kajž napríklad netko čera, večer, kajž je nam ze Spančic kukova, jeden sluha prajo je tam so 5 litrov najšvo, a ja juce potom dopodnja dež dale ze deščom punže, maksimalna temperatura dženca, kajž dež juce, takle vokovo 15 stopňu.
2: Na pučach našej končine je dalešo svobodne jeničky pokiu mám za šechkýš dobia dodriezžan na A4 smio Driežan mies Ciroškom Driežan sever a Driežan Letaniščo je so nezbožo stavo tam ste pravi jezdne po takým prava a sredžanska jezdňa zašla a ne na to milí dživač tam so zaviesče boze tiež hačenie vúje, tak sa robíče sebi tam trošku viacej časa zaplanovač. Vyskáče naše končenie žane nestia, tu iš prie môj mám dobrú jezbu.
1: Serbský rozvoz.
2: Peč menšinou, po napo sedmých dále, že tu stane ilom popielu serbským rozvozom.

To bierze Paulo Wibe. Kapolarem Kotre Sapske, interpretki a interpretcza nam zaspiewają w tej godzinie. Stefanie Klosec tobie. Tole je Jörg Weissel.

Jutze przypomnę 12 wysowaca nowa epizoda samsko telewizyjnego magazyna Wulatko, kajż przeco MDR telewizji, albo jako livestream w internecie, albo możecie sobie je też mediatece a dewo bladać. Radworska szula dr Maria Grolmusec oswieci dżęca swoje stoletne obstacze. Wot dwiema svedči so tam dvor v Svedžin a v Ustajenca je přístup na šuli až do pečich štyrioch do napo pečich wot mi vas o svedžinský akt před vonem zakodom wot pečich potom možete sebi program Slavi vobladač a v uklinči džen Svedžin wot sedmich z reju reje mi z kapau kontakt. Na učinu jezbu, kotraž tradiciju a modernu zvjazuje, možete so dženca podać. Floppy Dolls su zaso tu, a to dženca do pozdnja džesačih na vulke žoli, dživa dva narođe tu budešinje. Za kulise Karite v Kamjencu poladać, možete juce pod heslom Caritas zvjazuje generacije, s če preprošeni na džen votorenih duri. Po podniu dvemaj tam durie vočinja, hač do šestčih budu vočinjene na zapadnej droze 22. Kamencu. Nadrobnejšie informácie k programe namakače internetče pod caritas-obolauzec.de. Ja som tam poladal, tam napravo namakače letak vo tutem zariadovaniu. Jutze zmeja Evangelskej cirkvi v Vázu osobite píšelový koncert, so s čom je tam kantor, organist a harmonist Matthias Müller. Započne sa po podniu štyrioch, zastupie domotne. A ďalší koncert riedže nazemských koncertov bude nedželu. V štyrioch víta vás skupina po štyrioch do Nebelčanskej biesady. Jeli so vám kofia a tykanca chce, môžete sa tam hižovicioch podať.

0: Ważne słowo.
1: Madżenca Maria Koklina z Radworia.
2: Dżensa przed 70 letami zromadzi so w Lipsku niedzie 70 tysiąc ludzi, so by przeciwo reżimie NDR mierliwe protestowało. Bez kóźdeje namocy abo rożeniu, cyle bez haneniu a zraneniu, sta so tutun dżen z kluczowym wokomikom mierliwej rewolucje 1989. Wobstajne, szczerpne a mierliwe proteste w uskutkuachu wobstajne a trajne polityczne a gospodarskie zmiany, które szwedzichu naposled k sypnieniu murie a k zjednoczeniu niemskie. Kajke to sylne znamio, so koreni nasza swoboda, swoboda naszych dzieci w mierliwych spieczowaniach. W małych a wulkich rozkorach a zwadach żywienia mieli siebie samych a nasze dzieci na to dopomnić. Trajne dobro a zbożo budżemy sobie jenoż potom zdobyć, gdy so jeden drugemu przyobrocimy, gdyż sme mierliwi a skiedźbni. Nidy nie myli so nespokojności, svareniu abo samohaneniam a namocy podać. Myli so stajnie wo zromadny pucz wujednania a rozrysania pracować. To, što chcemy žnieć, myli wusyć. Bożo pomaj nam, so bychmy za to stajnie po mierliwych puczach kroczyli.
1: To praje Maria Koklina z Radworia, nadawku a zamojitosć radworskiej wosady dżęsniejszym na Bożnym Słowie. A z tym je pecz do was mich, nie tylko słyszymy jeszcze skupinu Daisy Dogs z tytułem Przeczelio.

Potekim poladamy do kalendra. Tam stoi jutrze przy południu 12 wulatko na planie telewizji MDR, Sorone Wusowa, kajś przeco, albo też w livestreamie. Radworska szula dr Maria Grolmusec w oswieci dżęca swoje 100-letne w obstacze započejo po południu 2 maj z dworowym swiedzeniem, a wustajęca je to też tam przystup na wyszuli. Potom sleduje jeszcze dalszy swiedzieński akt przed wolnym zakładom, od 5 program w Slavii, a wieczor 7 potom też jeszcze reje z kapału kontakt. Kiedyśbu jednym zajszym przebiegu z tym reaksosą Floppy Dolls dżęca przedstawia tu budyżynie na wulkie żoli dziwadle na rodzie. To nie trichy, ja nie wiem, niekak jest to tutaj termin pola nas do protyki zabudził tu iż tomu co nie tracze tu do budyżyna podać. K finalu letuszego krabaty dżynia odmiera są tunle koncert dżynia jeszcze raz niekotre zaradowania regionie, na przykład jutrze nazemski Svedžin nuckone miestče tu budyšinje od 10 do 6 a ešte tu išto viace programovach dybko so odmievaja namakače v internete, když putače celé jednore krabat voche pretať sem tošo naličiu je uzovanie dženca tu nimo. Za kulise Karity kamiencu paladač môžeše júce pod hezvom Karitas zviazuje generácie odmieva sa tam džin otvorených dúri. Po poniu dwiema jest to durie w odczynia, hać do 6 są otorene w Kamencu na zapadnej drodze 22. A jutrze zmienia też Ewangelskie Cokwi we Wazu, w osobity piszczelowy koncert, z rozczom je tam kantoorganist a harmonist Matthias Müller. Zapocznie co po poniu 4, zastupie darmotne, ale proszę wodary.

könntest du genial stoi przeżuriami, po takem spyszysz on nasz magazin ku końcu jutrzenia. To groni, aż wet nas zase zgonioszo, co nie dejali na żaden pod skomudzić. Gronimy wam, że budu sarskie koncerty ustające albo zwierzenie. Wiecie wam net przerażiom, ja som Ania Koroj-Czwarcowa. Witam was uczobnie, a życzę wam redne pietkę.

0: Tuchelo vetme us knigvove viki ve Frankfurche nad Mohanom, veni pvaša ako neveče knigvove viki nasveše s uši 4000 ustajarjami, veni ako tega ogledare pšidu z cevego sveta. Tega na vikach jo naša literarna ekspertka Stefani Krautzeutz, vena se zajmujo vesebne za svojajnsku literaturu, a ta jo ve Frankfurche derje zastupjona. Gregor Klim jo mogo z nią krótko do uściwania pijetasz.
1: Jo, also ja nie znają przeszło wiele długich kniglów wiko, ja no Lipsk OAC, takie wegen detne, ale ja mam to zusze, aż to jo ekstremne wielki areal, also na ten teren, na te szukne halle, a takie wękone areal, tam by na nie mieli jadna z hezka jas pasowala, a szuzi, wyt kuszta halla ma szakie etaże, na trzech etażach, tuchulu są w wielkim forum je, że się o literalne jawiszo a DZDF und Dreisat, a to jo wirklich satzu was, aż to jo extremnie wielki, zora, a przedzora jo był fachowy program za fachowe publikum, przedawanie licencu, nawabienie przestajeniu, a takie nakladnictwa za słuchokniegle, su okrzyli se rozwiedowasz, jak możemy za nasz publikum nakupować. A żynca, jak przyjrzą ten wielki publikum, a ja ja takie widzę, że było żynca, że jeszcze wiele, wiele prywatnych ludzi, elektronicznych się kradł drogę, 160 euro plasi, zastupca jeden dzień, a wiele ludzi przychodzają, a security policja musi już rozwiedować na wszakich miejscach.
2: Ty pytasz za tego słowiańskiego literaturu, gęstny kraj o czeska, ale mnie się zda, tam dają wiele wiedzy na dziś, albo?
1: Jo, zawisz, że daje wiele wiedzy na dziś, also cele świecie uzastupione. Ja som cora przebywala żyjen w Haliči. Wiesz mnie, wielki stał jo miała Ukraina. Takie Česká republika, Slovakska, ze szyknych, also Slovenska, also szykne kraje są tam namiestnie zastupowane. Ale ako gronione, ja mam to cóż, aż wiesz mnie, ukraińskim jo to ważne, ale takie rusojska literatura, to groni rusojska literatura w eksilu, kiedy raz się wyzjawiło w Ukraju, jo unamiestnie, a weni wegin wejuju za to, aby widzisz byla aż rusojska riec, a rusojski stat, rusojski reżim tuchyny, aż to nie o to same, a weni se wegin pokazuju na to, aż to jo ako w socjalistickim czasu, żeż sumieli legalną literaturu, ako jo reżimo ju zagobu, nielegalną, zakazaną literaturu, a jeszcze eksilną literaturu. A ugleda za tym za mnie, a szynca za się tak jo.
2: Sytę, aż to nie da nieco nadejszła, coś ma relevancu za serską literaturu.
1: Jo, coś je przechwatanie za mnie, a szteket wytogo serskiego jo już o to grono wylo, a zo ujo wiele dyskusju, takie na przykład coś nastupa w bohemistiku w Niemskie, a tam jo cora jeden profesor Dreszczańskiej Uniwersyte był, a jo pojedal wytogo, jak szuzi te filologie mają wejować, a jaka mocna konkurencja te serskie pobytowania w Dreszczanach są, coś nastupa riec, a zo studiańce czasy mają więcej zajem za to serskie, ako za to czechojskie. To jest interesantne, a coś na czysto literalnym pylu wegin interesantne, jo, aż o ludzie są umienają, dają taką inicjatywę za literaturę w mniejszych rzeczach. Mniejsze rzeczy to gronie o letiska, albo drugie, kiedy raz jeszcze wiele większa jako nasza selska. A coraz są tam byla na jednej dyskusji, że się jasne gronilo jako strategia, w jakie rzeczy ty tak piszesz. Pisz, napisz knigle, albo teksty, publicyruj, a pin zdaj sobie dozeszy z drugimi, pisasz, publicyruwasz, przestajasz do góle szteke, gaszczu przestajone twerby mniejszych rzeczy, pin w angielskiej, hiszpańskiej, albo tak. To jest weto ważne. Jest weto ważne, aż ty się widzisz, jako kultura, aż twoje ludzie jest widowne. A takie, gdyż w twojej rzeczy, ja no, żasysz egzemplaru se przedawa, gdyż se przedawane do wielkich rzeczy, do wielkiego świata nakladnictwa na całym świecie, pince ty widzisz. Also to jako strategia. Ach, toż se za to interesują, może oglądasz na homepage to jest inicjatywy, to jest cela-europa.eu. Wegen interesantne.
2: Mężek Stefani Krautzeutz za te zaszliście, ako jsme nento dostali w aktualnych knigowych wiko we Frankfurche nad Mohanom, panżycim, jo, wiele zajemnych nadeženio a rozgrono vesebnie. A ja se nażijam, aż twoj nakšebiatnik nebužo přešiški, co jest wiele nowymi knigami.
1: Jo, mi żyk to, co jeszcze gronisz, nakupowanie nie o bez fokusu, o, że wirklich w to se orientirowasz, a gledasz, co te jednotliwe kraje, rydz, literatury mają bitu, wasz, kupisz mi żoż penteke doma albo przez internet.
0: Ja, wiecie, w knigowych wikach we Frankfurcie nad Mohanem słyszycie. Przyjdzie tydzień we sarskim programie. To ja była Stefanie Krautzolc, a go Jorono Ninto na wikach, a za nas powiedzio. Ja, a kok pojrzę Ninto dalej w naszym programie, po muzyce z mio Julia Grisina, kulturne pokazki za was.

0: Wasze niżejski moderator ja ten raz Grigor Klim, a winco wam iści granisz, co god las upłać ja teke niżelu zaszedłasz nasz serski program.
1: Jo, na przykład, każ coś wiedziesz, które wielicne serskie nazwiemskie koncerty z czowy w Górnej Łużyce przepasli, tam ja se spiwało a zagrało na wiele miestnach, a pedlaste były naszej kukowskiej kukowie.
2: Na drogu dochodzia su se uperali te spiwarki a spiwarje wet kora Budyszyn.
3: My jsme tam byli ze ženské gromadě a mě jo se krádu spedovala, co te su tam do programa zestajili, také riedne a také bejně neznáte štucky, riedne zestajone.
1: Nežli jo všechno rozkvítlo ve gumně, slyšíme dalš, než jel naši jezírie k rostlinským měňám.
4: Já si myslím, že v krokách jo to ještě na koncu rostlo.
5: To ugleda máš jinak orchideje.
4: Jo, to jsou jenom tak veliké, jo. A znáš to zele? To jsou zase klucyky.
5: Šlyselblume.
4: Jo.
1: A zabieramy się ze stałom Ceptaria. K Międzynarodnemu Dniu Ceptaria ten tydzień przeszamy za tym, jak się to połowanie zmieniło we czasu.
6: A ja se myslím, to jest to wielkie upominanie we tym czasu. Ta autorita, ta nie przyjdzie sama, to się zmieniło. Pierwej, to już było gronione, to jest Ceptar, pen musisz na niego słuchać. Nie to musisz sobie akle nazięłać tu autoritu, albo zasłużyć.
1: To a wiecie, słyszysz o niżelu naszym programie, jako przecie wet na pojarnok, a ja se na was jaselim.
7: Kontrolatę.

Könnte genial stoi przeżyli a mi, po takem spyszysz on nasz magazin ku końcu jutrzyżenia, to groni aż wet nas zase zgonioszo, co nie dejali na żaden pod skomudzić, gronimy wam, że budu sarskie koncerty ustające albo zwierzynie, wiecie wam net przerażią, ja sam Ania Kochoj-Czwarcowa, witam was uczownie, a życzę wam redny pietk.

0: Раз, два, три. Жишик Радио. Жишик Радио. Ой, я ваш Жишек Себастьо.
1: І я уже раз к вам до жіщиці, щоб прийшла чаша два або монстр, а коріюю оково пестоле. Слухаєш раз, що я Тіна доживіла, любі жіщі.
2: Чаша два.
3: Мама, цьому часом пістолу м'єш?
4: Ні, ніц не буде, Тіна. З пістолу м'єш нікого усмершиш. Пістолі га не су жодні грайки. То су броні за війну, а війна... Jo něco velkým, velkým groznego.
2: Jeden džen, jo Tina nadvorje grajkava ze svojim plyšovým tigerom. Naraz, jo s vjaženými žurjami ustupil domovnik a jo mienal.
5: Same nerech pecevem dvorje. Som narski, kto môže ve tak krotkem casu telik nerecha naberaš. Hej, Mauka! Píš raz ku mne a žáš mi tu šupku kšuše, aby mýga umietliny na nú zmiasč.
2: Dvôr jo byl jesno cysty, a ako jo domovník tunu za vytpadanky zase stajú na jeje miestno, jo výžel, až tam nieco na zemi láže.
5: No, to gan jo mýžno. Ho láže pistola. Kaž jo by na teke jano za grajkanie uglieda veto tak, ako pšala. A, Houtina, darím šiju za to, a si mi pomagala.
3: Jaka nesmijom žiadnu pistolu myš. Pistole sú jano za vejnu, a vejna jo nieco groznego.
5: No jo, to ga rozmijom.
3: Veto by ja notne takú pistolu trebala. Kúžu noc, kase do meje špy, nekake čaše dvod zadobila. Petom riu je okolo meje pestole, a si nedajo ugnáš. Jana před pistolami, mačach.
5: No pytom ho raz pycakaj, až zase sled k přížom.
2: Domovník jo vzel plyšového tigera a jo chvatal do domu. Tam jo svojej ženskej ulicoval, až jo notne treba, až pistolu do plyšového tigera zašujo. A to cevo kšuše. Ženska jo se nej pierwej krádu živava. Ako pak jo jej muž v Tíne a čaše dve ulicoval, jo vyna tigoroju brúch rozčigava a pistolu do ňogo zašiva. Od ninta jo Tína s tigorom v rukoma cevo mirne spava. A ako jo se čaše dvo v noci napšadu zasi raz do Tíninej špy dováživo, je vyna tigara z pistolu v brúše na ňo pystajava. Čaše dvo jo se ulikalo a jo skycivo z oknom ven. Potom je bylo svyšaš velike skoulenje.
3: Nejskere jo sebe čaše dvo nogu zvamalo. Togodla v příruducich tyženjach, teke nebude moc to meješ pepšiš. A snaž jo ten monster petelik tyženjach potom celo na mno zabil.
1: Jo, čaše dvojo se nogu zvamalo, monster veci nie existirujo, tere tak. No pen, žucem vam konc tyženja bže ze čaše dvo a monsteru, ljubi žiši.

0: Tuchelo wird mir aus Knigwove Wiki ve Frankforsche nat mohanom, wenn i pwasche ako ne wetsche Knigwove Wiki nas wetsche, s uschi styritysac usta jareami, wenn i ako tego ogledare pschidu z cewego sveta. Tege na wikach, jo nasza literarna ekspertka Stefanie Krautzeutz. Wenn a se zajmu jo wesebnie za słowiańsku literaturu, a ta jo ve Frankforsche derje zastupiona, Gregor Klim jo mogo z nią krótko do uściwania pijetasz.
1: Jo, also ja nie znają przeszło wiele długich knigluch wiku, ja no lipsk OAC, takie wegen detne, ale ja mam to zusze, aż to jo ekstremne wielki areal, also na ten teren, na te szykne halle, a takie wękone areal, tam by na nie mieni jadna z heska jas pasowala, a szuzi, wyt kuszta halla ma szake etaże, na trzech etażach, tuchulu są w wielkim forum je, że się o literalne jawiszo a DZDF und Reisat, a to jo wirklich zacu wasz, aż to jo extremnie wielki, zora, a przedzora je był fachowy program za fachowe publikum, przedawanie licencu, nawabienie przestajeniu, a takie nakladnictwa za słuchokniegle, su okszyli se rozgledowasz, jak my żomy za nasz publikum nakupowasz. A żynca akle przyjrzał ten wielki publikum, a ja takie widzisz, było żynca rzeczy, aż ja wiele, wiele prywatnych ludzi, lecrunę się kradł drogę, 160 euro plasi, zastupca jeden dzień, a wiele ludzi przychwatają, a security policja musi już rozredować na wszakich miejscach.
2: Ty pytasz za tego słowiańskiego literaturu, gosny kraj o Czeska, ale mi się zda, tam dają wiele wiedzy na dziś, albo?
1: Jo, zawiesz, dają wiele wiedzy na dziś, also cele świecie u zastupione. Ja som cora przebywala żyjen w Haliči. Wiesze mnie, wielki stał jo miała Ukraina, takie Česká republika, Slovakska, ze szyknych, also Slovenska, also szykne kraje są tam namiestnie zastupowane, ale ako gronione, ja mam to cusze, aż wiesze mnie, ukraińskim jo to ważne, ale takie rusojska literatura, to groni rusojska literatura w eksilu, kiedy raz się wyzjawiło w Ukraju, jo u namiestnie, a weni wegin wejuju za to, aby widzisz była aż rusojska riec, a rusojski stat, rusojski reżim tuchyny, aż to nie o to same, a weni se wegin pokazują na to, aż to jo ako w socjalistickim czasu, żeż su mieli legalną literaturu, ako jo reżimoju zagobu, nelegalnu, zakazanu literaturu a jeszcze exilnu literaturu. A ugleda za tym za mnie a szinca zase tak jo.
2: Sita aż to nie da nieco nadejszła, coż ma relevancu za serbsku literaturu.
1: Jo, coś się przechwatanie za mnie, aż takie w tego serbskiego jo już to grono wylo, a zo ujo wiele dyskusji, takie na przykład coś nastupa w bohemistiku w niemskie, a tam jo cora jeden profesor Dreszczańskiej Uniwersytet był, a jo pojedal w tego, jak szuzi te filologie mają wejować, a jaka mocna konkurencja te serbskie pobytowania w Dreszczanach są, coś nastupa riec, a zo studiańcy czasem mają więcej zajem za to serbskie, ako za to czechojskie. To jest interesantne, a coś na czysto literalnym pylu wegin interesantne, jo, aż o ludzie są umienają, dają taką inicjatywę za literaturę w mniejszych rzeczach. Mniejsze rzeczy to groni o letiska, albo drugie, kiedy raz jeszcze wiele większa jako nasza selska. A coraz są tam byla na jednej dyskusji, że się jasne gronilo jako strategia, w jakiej rzeczy ty tak piszesz. Pisz, napisz knigle, albo teksty, publicyruj, a pin zdaje sobie dozeszy z drugimi. Pisasz, publicyrowasz, przestajasz, dokulasz takie, kasz su przestajone twierby mniejszych rzeczy, bin w angielskiej, hiszpańskiej, albo tak. To jest weto ważne. Jest weto ważne, aż ty się widzisz, jako kultura, aż twe lud jo widowne, a takie, kasz w twe rzeczy, ja no, żasysz eksemplaru, se przedawa, kasz su przedawane do wielkich rzeczy, do wielkiego świata nakladnictwa na całym świecie. Pinsit wiesz, also to ako strategia, ach toż se za to interesują, może gledasz na homepage to je inicjatywy, to je cela-europa.eu. Wegin interesantne.
2: Mężik Stefanie Krautzeutz za te zaszicze, ako jest mnie to dostali w aktualnych knigowych wiku we Frankfurcie nad Mohanom, pończycym, jo, wiele zajemnych nadejrzenio a rozgrono wesebnie. A ja se nażijam, aż twoj nakszebiatnik nie bużo przeszieszki, co jest wiele nowymi knigami.
1: Jo, mi żyk to, co jeszcze gronisz. Nakupowanie nie o wesfokusu so, oh, so wirklich wird das orientiert, was er gliedert, so die jednotliche Kreie, Ritz, Literatur, Majo, bitte, was kopierst mir so Spenteke, Doma, aber auch das Internet.
0: Ja, WC, wo Knick, wo welche Weg auch bei Frankfurt, nach Mohanam, Swischische, Pschiede zu tun, wer Saraskam Programm hier. Da ja, boah, Stefanie Krautzeutz, ako Jorono Ninto Navigach, Asanas Povigio. Ja, ako, poisho Ninto Dali, naschom Programm hier, po Musice, Zmeo Julia Grischina, Kulturne Podcast, Gisavas.

0: Vaše nižejski moderatorio ten raz Gregor Klim a Vincovam išti granič, co god las upači o teke nižilu zašetovaš náš serski program.
1: Jo, napríklad, kaž co šo viedžeš, ktoré vielicne serske nazemske koncerty s čo vy v Gernej Úžice přepasli, tam jo se spívalo a zagravo na viele miestnach a pedla ste byvej našej kukovskej kukovie.
2: Na drogu do Hodžia sú se uperali te spívarky a spívarie ved Kora Budyšin.
3: My sme tam byli ze ženskej gromadze a mne jo se krádu spedovalo, co te sú tam do programa zestajili, také riedne a také benie neznáte štucky, riedne zestajone.
1: Nežli jo všetko rozkvitlo ve gumne, slyšíme dalšie žiel našej jezírie k rostlinským mieniam.
4: Ja si myslím, že v krokách jo to ešte na koncu rozlo.
5: To ugliada báš jednak orchideje.
4: Jo, to sú ono tak veľké, jo. A znaš to zelé? To sú zase kľúciky.
5: Šlyselblome.
4: Jo.
1: A zabieramy się ze stałom Ceptaria. K Międzynarodnemu Dniu Ceptaria ten tydzień przeszamy za tym, jak się to powołanie zmieniło w czasu.
6: A ja se myslím, to jest to wielkie upominanie w tym czasu. Ta autorita, ta nie przyjdzie sama, to jo se zmieniło. Pierwej, to jo już było gronione, to jo Ceptar, pen musisz na niego słuchać. Nie to musisz sobie akle nadziałać tu autoritu, albo zasłużyć.
1: To věci slyšíš o nižilu našem programu jako přeci ved na pojarnok a já se na vás jaselím.

Jo, lešime do konca tyženja mimo kontrole, by jak groniwa. Jo, pen westenio mi jano, išči uši se z vami rozognowaš. Ja sam Anja Kochoć-Schwarz vam. Życzę mam przełsza redne konca tyženja. Zwieszcza, a wytpice wajša derje.